0: gniew mnie przygniata, spiętrzyły się nade mną jego fale.
1: Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół.

a sprawiedliwość w krainie zapomnienia. A ja wołam do Ciebie, Panie, niech nad ranem doc.

Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby. Zewsząd mnie otoczyły.